0: Radio Ena 80-ta.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80-ta.